Haho uba wamaze kwihereza nkubu. Okay, ariko ibitungura abona yuko yugerageje kuraba bica bigarura amagara meza uhejeje igikorwa cyawe. Mm.

radio gakiza ku isoko yo kuri nkomeza gushimira mwese muri ko muratwumviriza aho herereye nshuti mukunzi wa gakiza ku isoko yo kuri mu mihingo itandukanye giza kino gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa muri ko ratwumviriza muri mu makungu uhora hakomeze kubahezagira nkuko nemeje kuri gusezeranira

cyane ngumuza kwizana nari mwe nibice umunani aha mu manga zaheha aha mu bakara hano aha ndiboaza aha uyayi ndayifuza cyane ajya kakiza ngumuza kwizana nari mwe nibice umunani uko ugwaye cyanke ushonje reka ufite

Mohejeje kumviriza ikiganiro isabato nziza. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri